Tamarkufa kwimpa kulechita DK mwana wansinda wabaira tinansi zusero kumachibesi na mapindi makuma nai na mafemba na 8 hours na 49 minutes.